0: Asomo engineer isoma dimbo. Shipno somo echegedo isoma dimbo.
1: Wapi achogi jako menya.

0: yo niego
1: wapia juma delaro
0: akinda mitime mamono yo niego leko akinda mitime mainyo yo niego
1: misinga uda teno nyumono
0: adonge jawasikila mne maber
1: dadi meja wapije moneko
2: adonge jawasikila mne maber
1: MC Japolo
2: mama kuodhi lamne maber